0: wróżba prawni pomocy.
1: Szabada
0: duwa, ten już w suchu, ten już ma hubu od ucha k uchu. Ten już ma
1: szabada
0: duwa, ten już w suchu, ten już ma hubu od ucha k uchu. Ten już ma starost.